0: Báthori István szálas termetű, erős testalkatú szikár. Igazi katonához illően bajszos. Szerényen magyarosan öltözködik. Fején kakastollal díszített föveget visel. Kesztyűt sohasem hord. A lehető legtakarékosabban él. Emellett négy nagy erénnyel rendelkezik. Először is jó katolikus. Másodszor hallgat mások tanácsára. Harmadszor azonnal végrehajtja, amit elhatározott. Negyedszer, ha a szükség úgy hozza, kockára teszi az életét.
1: Stefan Báthori jest wzrostu słusznego, budowy silnej, chudy. Nosi wąsy jak stary żołnierz. Ubiera się skromnie, po węgiersku. Na głowie nosi kołpaczek, przycięty krótko z piórem, rzekomo kapłonim. Rękawiczek nie używa żadnych. Posiada przy tym następne cztery wielkie zalety. Po pierwsze, jest dobrym katolikiem. Po wtóre, lubi słuchać cudzej rady. Po trzecie, wykonywa natychmiast to, co postanowił. Po czwarte, nie żałuje swego życia w potrzebie.